0: justice nie wa jina pakai wetwa 7 odo be ko jojo
1: Ofie kwanso ofie kwanso with the man Jerry Justice on Adum 106.3 FM.